0: Borcze.
1: Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka. Kochaka.